Chrystus Woskresie. Wybiła godzina 16. Jak co dzień o tej porze spotykamy się na falach naszego radia. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na antenie i poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Za chwilę opowiemy dokładnie, co przed nami. A na początek zapraszam do wysłuchania zadostojnika Paschy w wykonaniu chóru Politechniki Białostockiej Polifonia.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie wysłuchamy relacji z poświęcenia krzyży na kopule cerkwi w Karakulach, a o godzinie 17 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny. Po wiadomościach wysłuchamy żywotów świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej o historii parafii świętego Jerzego w Białymstoku porozmawiamy z ojcem Grzegorzem Misiukiem. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek 14 maja według nowego stylu. W sposób szczególny matka Cerkiew wspomina dziś proroka Jeremiasza, świętego Pafnucego Borowskiego, męczennika Makarego metropolity Kijowa oraz świętą Tamarę, królową Gruzji.

Dziś w sposób szczególny cerkiew czci ikonę Matki Bożej i nieoczekiwana radość. Ikona otrzymała nazwę na pamiątkę uzdrowienia pewnego grzesznika modlącego się do Matki Bożej. Opowieść związana z powstaniem tej ikony mówi o tym, jak pewien człowiek o złych i grzesznych nawykach miał w domu ikonę Bogu Rodzicy. Wychodząc na swój proceder, miał zwyczaj modlić się przed nią słowami Archanioła Gabriela: raduj się, dobroczyniąca. Pewnego razu modląc się, poczuł, że ogarnia go wielki strach. Spojrzał na ikonę i zobaczył, że na rękach i nogach Chrystusa pojawiły się krwawiące rany. Upadł na ziemię i z przerażeniem zapytał: o Boże mój, ktoż ci to uczynił? I w odpowiedzi rozległ się głos: to ty i tobie podobni grzesznicy od nowa swoimi grzechami krzyżujecie Syna mojego, tak jak kiedyś Żydzi. Wstrząśnięty do głębi, ze skruszonym sercem grzesznik począł gorliwie modlić się do niej, prosząc o wybaczenie i wstawiennictwo przed Jezusem Chrystusem. Matka Boża długo prosiła swego Syna o wybaczenie grzechów złoczyńcy, aż Bóg przebaczył mu je. Uświadamiając sobie głębię upadku, człowiek ów z pomocą Bożą pozostawił dotychczasowe grzeszne życie. Do końca swych dni ze łzami i dziękczynieniem modlił się do Matki Bożej, dzięki wstawiennictwu której otrzymał nieoczekiwaną radość, przebaczenie i odpuszczenie grzechów. Dla upamiętnienia tego wydarzenia napisano ikonę Matki Bożej Nieoczekiwana Radość. Przedstawia ona człowieka modlącego się na kolanach przed ikoną Matki Bożej. Pod ikoną widnieje napis nawiązujący do historii nawróconego złoczyńcy. Ikona Matki Bożej jest szczególnie czczona w Rosji, gdzie powstało wiele jej kopii, będących często cudotwórczymi. Wyjątkowo dużo ikon tego typu, napisanych głównie w pierwszej połowie XIX wieku, znajduje się w Moskwie.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 14, wersety od 20 do 27 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 9, wersety od 39 do wersetu 9 z rozdziału 10. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: A gdy opowiedzieli Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i Ikonium i Antiochii, utwierdzając serca uczniów i zachęcając, aby trwali we wierze i że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. I gdy im ustanowili kapłanów w każdym kościele i pomodlili się wśród postów, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. A przeszedłszy Pizydię, przyszli do Pamfilii i opowiedziawszy w Pergę słowo Pańskie, poszli do Atalii, a stamtąd odpłynęli do Antiochii, skąd zleceni byli na łasce Bożej dla sprawy, którą wykonali. Gdy zaś przyszli i zgromadzili Kościół, odpowiedzieli, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił z nimi i że otwarł poganom drzwi wiary i przemieszkali czas niemały z uczniami.

0: rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Na sąd przyszedłem na ten świat, aby ci, co nie widzą, widzieli, a ci, co widzą, stali się ślepymi. Niektórzy faryzeusze, co z Nim byli, usłyszeli to i rzekli Mu: czy i my jesteśmy ślepi? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Teraz zaś mówicie: widzimy. Grzech wasz pozostaje. Amen, amen, mówię wam, kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, ale gdzie indziej przechodzi, ten jest złodziejem i zbójem. Ten zaś, co przez bramę przechodzi, jest pasterzem owiec. Temu stróż otwiera, a owce głos jego słyszą i woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Kiedy swoje owce wywiedzie, przed nimi idzie, a owce w ślad za nim idą, bo głos jego znają. Za obcym zaś w ślad nie pójdą, lecz uciekają od niego, albowiem głosu obcych nie znają. Taką to przypowieść powiedział im Jezus, oni zaś nie pojęli tego, co im mówił. Rzekł im więc znowu Jezus: amen, amen, mówię wam, że ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przychodzili przede mną, złodziejami są i zbójami, ich jednak owce nie usłuchały. Ja jestem bramą. Przeze mnie, jeśli ktoś wejdzie, zbawiony zostanie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
1: To dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
2: Duchowe pouczenie.
3: Po uzdrowieniu ślepego od urodzenia człowieka Jezus wdał się w dyskusję z faryzeuszami, którzy zadziwieni tym cudem nie mogli pojąć sensu słów Jego nauki. Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi, mówi im Jezus. Chrystus odwraca porządek tego świata. Ludzi pokrzywdzonych, oślepłych fizycznie uzdrawia. Przywraca im radość życia. Daje im nie tylko możliwość widzenia świata oczyma, ale i rozumienia sercem. Natomiast ludziom będącym faryzeuszami, chełpiącym się swą wiedzą i rozumieniem świata, Jezus mówi, że są ślepcami, bo nie dostrzegają tego, który przyniósł światłość temu światu, czyli Syna Bożego, który to dla nich stał się człowiekiem. Co powinni więc ludzie zrobić, aby nie byli ślepcami? Powinni uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że jest ich Zbawicielem, że jest ich pasterzem, którego głosu, czyli Jego nauczania, będą słuchać, będą Mu wierzyć i ufać. Tak jak owce swemu pasterzowi, za którym idą, i któremu są posłuszne. Bracia i siostry, tym, przed czym przestrzega nas dzisiaj Jezus w Ewangelii, jest duchowa ślepota. Ona jest największą tragedią, bo nie tylko gubi człowieka w tym życiu, ale i pozbawia radości życia wiecznego. Dobrze widzi się tylko sercem, dlatego Pismo Święte mówi nam: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. A już za moment zaprosimy Państwa do wysłuchania relacji z poświęcenia krzyży na kopułę cerkwi w Karakulach.

0: W minioną niedzielę 10 maja odbyło się uroczyste poświęcenie krzyży, które zostały zamontowane na nowo budującej się cerkwi ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Gdyby nie było łaski Ducha Świętego, gdyby nie było woli Bożej, ten obiekt pewnie by nie powstał.
1: Małgorzata Pawluczuk.
2: Żyjemy w czasach, kiedy bardzo mocno się wszystko laicyzuje, kiedy mówi się, że może za dużo mamy budynków, ale niech budynki powstają, niech cerkwie powstają, bo to są fundamenty prawosławia, to są miejsca, gdzie my szukamy dla siebie ukojenia, dla siebie w wielu sytuacjach ratunku, no bo wszystko, co się wiązało w historii z upadkami, ze stresem, to wszyscy się udawali do Boga. Dlatego nie minimalizujmy tego, że może mamy czegoś za dużo. Jest taka wola, jest błogosławieństwo, budujmy. Cieszymy się, no bo tutaj monaster w niedalekiej jakby odległości, sąsiednia parafia aż w zaściankach, także świętego Mantelejmona. Miejmy nadzieję, że tutaj mieszkańcy i Karakul, i Sowlan, i Ogrodniczek znajdą swój drugi dom. Tutaj będą się odbywały wszelkiego rodzaju i sakramenty, przede wszystkim będzie odprawiana liturgia. A jak jest liturgia, jest obecność Boga, to łatwiej się żyje.
3: Wcześniej jeszcze ludzie przyjeżdżający pytali się, co to za obiekt. Już gdy staną krzyże, będzie ten obiekt znany i będzie wiadomo, że jest to świątynia Boża. Chciałbym jeszcze króciutko powiedzieć o tych pracach, które były wykonane i osobom, którym zawdzięczamy również ten etap, do którego doszliśmy, a więc etap wzniesienia wybitnego Nestora architektów świętej pamięci Michała Bałasza. Jesienią 21 roku zostaje wydane także pozwolenie na budowę, a prace realnie rozpoczynają się już terenie. Wykonanie robót budowlanych pod względem konstrukcyjnym, posadowienia oraz wzniesienia stanu surowego podejmuje się firma prowadzona przez braci Adama i Mateusza Lewczuków. Wcześniej w tych pracach również uczestniczył ich ojciec świętej pamięci. Wieczna im pamięć. Ale już od samego początku niezbędną wiedzą techniczną, specjalistyczną dzieli się z nami i prowadzi tą budowę kierownik budowy, magister inżynier Mirosław Siemieniuk, a inspektorem nadzoru od samego początku jest znany nam również inżynier Aleksy Mularczyk. I należy tutaj podkreślić, że pełnią oni swoje funkcje w sposób całkowicie społeczny. Do uroczystego aktu poświęcenia kamienia węgielnego oraz zmurowania aktu erekcyjnego dochodzi dnia 29 lutego 2022 roku, co odbywa się pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba. W dalszym etapie wykonano kolejne prace związane ze stolarką okienną, z elewacjami, z dachem. I te prace były prowadzone w kolejnym etapie przez firmę pana Pionika, który uczestniczy też w montażu dzisiaj krzyży przygotowanych przez pana Mirosława Lewczuka.
4: Podczas budowy świątyni jest takie trzy etapy, w których uczestniczymy liturgicznie. To początek, kiedy jest poświęcenie kamienia węgielnego. W środku liturgicznym znakiem jest postawienie krzyża na kopule głównej. To jest właśnie moment którym jesteśmy dzisiaj, i ostatnim takim liturgicznym uczestnictwem w budowie świątyni jest jej poświęcenie. A więc jesteśmy, można powiedzieć, na półmetku budowy świątyni. Oczywiście przed nami ikona życiodajne źródło, bo pod wezwaniem tej ikony Matki Bożej, a więc pod wezwaniem Matki Bożej jest ta świątynia. Życiodajnym źródłem jest sam Zbawiciel Jezus Chrystus, który jest źródłem naszego zbawienia. Stoimy przed ikoną i modlimy się o to, żeby Bóg pomógł w prowadzeniu tej inwestycji, żeby ją też dokończyć. I jak już powiedziałem, jesteśmy w połowie tej drogi. Bez pomocy Bożej nie jesteśmy w stanie dokonać żadnego dzieła. Dlatego i dzisiaj, stawiając krzyż, prosimy Boga o to, żeby wsparł nas swoją łaską, żeby to dzieło dokończyć. Budujemy po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w nabożeństwach, szczególnie w sakramencie Eucharystii, bez którego nie może dokonać się nasze zbawienie. Ale budujemy też świątynię naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom, wierząc, że oni też będą odnajdywać drogę do źródła. Wznieśmy więc dzisiaj swoje modlitwy, żeby Bóg pobłogosławił to dzieło, ale też, żeby pomagał nam i przyszłym pokoleniom trwać w wierze i przychodzić tu, żeby korzystać ze źródła Jego łaski. Teraz pomodlimy się.

0: zbawi, spasieni, posвященi, proszczeni.
1: Ty majany, Всех святых, помилуйте, спасет нас от благ и человеколюбец.
2: Zanim zaczną podnosić krzyż i stawiać, to będziemy musieli chyba trochę odejść ze względu na bezpieczeństwo. Dlatego zakończyliśmy, odejdziemy i będziemy oczekiwać tego pięknego efektu, jakim będzie posadowienie krzyża na kupule. Ja bardzo serdecznie chcę Ci podziękować, Władyce, za inicjatywę i prowadzenie budowy. Dziękuję też braciom monasteru, którzy wspierają Władykę. Dziękuję też wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli, którzy i Radzie Parafialnej, którzy zajęli się budową tej świątyni. Właściwie parafianami to jeszcze będą ci, których może tu nie ma, bo co roku jak jedziemy tutaj, to jest coraz więcej tych nowych domków powstaje wokół i być może jeszcze parafianie, ci ludzie nie wiedzą, że to będzie ich parafia, którzy przyjadą tutaj, ale to jest ważne, że wy budujecie. Dlatego chcę bardzo serdecznie podziękować wam wszystkim za wasz trud, za wasze środki.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 14 maja i 1 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś proroka Jeremiasza, świętego Pafnucego Borowskiego.

Śląskiego, męczennika Makarego metropolity Kijowa oraz świętą Tamarę, królową Gruzji. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o spotkaniu na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym oraz o ofercie obozów letnich bractwa.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 25 maja o godzinie 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Temat przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma. Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza dzieci i młodzież na letnie obozy wakacyjne. W tym roku przygotowano 4 propozycje. Dla najmłodszych obóz w Supraślu w dniach od 12 do 19 lipca, pełen atrakcji na świeżym powietrzu, warsztatów i wspólnego wypoczynku. Dzieci w wieku od 8 do lat 12 zapraszamy także do Krakowa w terminie od 20 do 29 lipca. W programie m.in. Wawel, Wieliczka i wiele ciekawych zajęć. Młodzieży w wieku od 13 do 15 lat proponujemy obóz w Cieplicach od 20 do 29 sierpnia z wycieczkami w Sudety do Wrocławia, Drezna i Skalnego Miasta w Czechach. Dla starszych uczestników od 15 roku życia przygotowano obóz wypoczynkowo-roboczy w Wojnowie przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. To wyjątkowa okazja do pomocy w monasterze i wspólnego przeżywania tego czasu. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarzad.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach od 16 do 21.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za chwilę wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki, a około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po akafiście kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 wiadomości, a po nich o historii parafii świętego Jerzego w Białymstoku opowie ojciec Grzegorz Misiuk. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek, 14 maja według nowego stylu i 1 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Michała z Chalcedonu, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Panaretosa, biskupa Pafos oraz żywot świętej Tamary, królowej Gruzji.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Michała z Chalcedonu. Święty Michał żył prawdopodobnie na przełomie VIII i IX wieku i był młodszym synem w bogatej chalcedońskiej rodzinie hodowców zwierząt, pobożnej i miłosiernej dla ubogich. Cesarz, który przebywał w tamtych okolicach na polowaniu, zabrał chłopca ze sobą, zdecydowawszy dać mu wykształcenie na dworze. Michał pogardził przemijającą chwałą i na dworze prowadził surowe życie ascetyczne, unikając kontaktów z heretykami i ikonoklastami. Później prawdopodobnie został mnichem i w pokoju zmarł w swoim rodzinnym mieście. Jego ciało okazało się niezniszczalne. Dzień i noc boska światłość oświecała jego grób, przy którym dokonało się wiele cudów. Jego relikwie zostały przeniesione do świątyni Konstantyna w Chalcedonie i tam przy nich dokonało się wiele cudów.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Pochwalanie zbrodni jest znacznie gorsze od samej zbrodni. Bo ten, kto zgrzeszywszy potępia swój grzech, może po pewnym czasie wrócić na drogę właściwą. Kto zaś chwali złość, ten pozbawia siebie skutecznego lekarstwa, jakim jest pokuta.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Panaretosa, biskupa Pafos. Święty Panaretos był biskupem Pafos na Cyprze w XVIII wieku. Jego imię po grecku znaczy wszechcnotliwy. Święty Panaretos był godnym nosicielem swego imienia. Biskup był nie tylko wrażliwym i współczującym pasterzem, ale także ascetą, który w tajemnicy prowadził duchową walkę godną ojców pustelników. Pod pretekstem słabego zdrowia jadł bardzo mało, tylko raz dziennie wieczorem, po czym udawał się do swojego pokoju, gdzie całą noc modlił się stojąc. Gdy święty Panaretos osiągnął kres ziemskiego życia, to wykopał sobie grób, włożył białe szaty pogrzebowe i wezwał do siebie byłego metropolitę Karpatos, żeby się wyspowiadać i przyjąć od niego świętą Eucharystię. Następnie biskup pobłogosławił lud i zmarł w pokoju. Nie zwracając uwagi na testament zmarłego, protosynkalos postanowił ubrać jego ciało zgodnie ze zwyczajem i ku swemu wielkiemu zdziwieniu odkrył, że jest ono na krzyż obwiązane łańcuchem, który w ciągu lat głęboko wbił się w skórę. Tę drogocenną świątynię, dowód tajemnych wysiłków ascetycznych świętego Panaretosa, przeniesiono do domu arcybiskupa Cypru, gdzie przy niej zostało uzdrowionych wielu chorych, którzy przyszli oddać jej cześć.

0: Starzec Józef Wotopecki to opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hazychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster w Atopedii na górze Atos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor archimandryta Efrem w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Zobaczył żywego Pana. Sokrates miał 15 lat, kiedy Bóg poprzez swoją nieopisaną opatrzność doprowadził go w nadprzyrodzony sposób do charyzmatycznego doświadczenia wielkiej beznadziei i pustki, którą człowiek odczuwa w obliczu marności świata i śmierci. Był zanurzony w tej bezgranicznej, ciemnej i ponurej próżni, gdy zdarzyło mu się zobaczyć żywego Pana i przeżyć to, czego wielu pragnie, a co przytrafia się tylko nielicznym. Po obejrzeniu filmu dokumentalnego ze scenami z I wojny światowej i katastrofy małoazjatyckiej, wyświetlanego w ówczesnym kinie objazdowym w mieście Pafos, poczuł on niejako w samych wnętrznościach swojej istoty ogromną pustkę. W miejsce euforii wszystkie jego młodzieńcze marzenia doprowadziły go do głębokiego odczucia śmiertelności rzeczy doczesnych. Charyzmatyczna pamięć o śmierci przyćmiła go. Stał samotnie na jednym ze wzgórz w mieście Pafos, gdy ową wieczorną porą nawiedziło go nagle ponadświatowe, pogodne światło i ożywiło zmysły jego pogrążonej w żalu duszy. W tym świetle pojawiła się spokojna, pocieszająca i pełna miłości postać Pana. Sam Chrystus ukazał mu się i rzekł do niego: Sokratesie, czy po to stworzyłem człowieka? Człowiek jest nieśmiertelny. Po tym objawieniu i wewnętrznym poznaniu wielka pustka zniknęła. Równocześnie otrzymał on empiryczną wiedzę o tym, po co Bóg stworzył człowieka. Człowiek jest nieśmiertelny, może stać się synem Boga. Łagodne i słodkie spojrzenie Chrystusa udzieliło jego duszy nowego oddechu i natchnienia, zaś jego głos nie z tego świata rozbrzmiewał harmonijnie i majestatycznie, z wewnątrz i zewnątrz, w niewysłowiony sposób w całej jego egzystencji. Słowa te wstąpiły do serca Sokratesa niczym gwałtowny powiew. Przemieniły jego wnętrze, napełniły jego serce światłem, płomieniem tego boskiego ognia, które zapłonęło w sercach Łukasza i Kleofasa, gdy w drodze do Emaus Pan przemówił do nich w innej postaci. Pustka, obumarcie i smutek zniknęły. Serce Sokratesa, gdy Pan przestał być już widoczny, zostało zranione nienasyconym pragnieniem pozostawienia wszystkiego i bycia blisko Niego, by nie utracić doświadczenia zmartwychwstałego Chrystusa, które osobiście przeżył. Boże słowa zostały głęboko wyryte w jego sercu. A kiedy wiele lat później opowiedział o tym wydarzeniu kilku swoim uczniom, jak sam nazywał swoich nowicjuszy, przypomniał sobie i powtarzał dokładnie to samo. Sokratesie, czy po to stworzyłem człowieka? Człowiek jest nieśmiertelny. Tak jak

że celem człowieka jest pokonanie śmierci. W tym nadprzyrodzonym i rzadkim wydarzeniu ukazania się Pana pojął on, iż prawdziwie człowiek przychodzi ze śmierci do życia. Zrozumiał, że musi mu się poświęcić. Nie wiedział jednak jeszcze nic o życiu monastycznym, ani o tym, gdzie i jak poświęcić się Chrystusowi. Mając zaledwie 15 lat, zobaczywszy Pana, Boga człowieka, Sokrates zrozumiał całą swoją istotą, że tylko uczestnikom boskiego światła dane jest zobaczyć i pojąć pychę oraz ogólnie grzech jako ostateczne wypaczenie, jako przygotowywanie się w czasie do Królestwa Wiecznego Piekła, jak sam o tym później pisał. Takie objawienie się Pana tym, o których Boża łaska wie, iż poświęcą swoje życie szukaniu jej z nadmiernym pragnieniem i zapałem, nie dokonało się po raz pierwszy. Także inni współcześni starcy doświadczali podobnego objawienia Chrystusa, jak choćby święty Serafim z Sarowa, święty Sylwan Atoski, święty Józef Hezychasta, starzec Averkiusz z Nowego Skitu. Mnich Averkiusz 1852-1934 prowadził życie ascetyczne na początku XX wieku w Nowym Skicie. Wyróżniał się prostym i szlachetnym charakterem, ze względu na co stał się godnym wielu nadprzyrodzonych wydarzeń, a nawet ujrzenia samego Chrystusa. Święty Efrem z Katunaki, święty Paisiusz Hagioryta, czy też święty Jakub Salix. Miało to miejsce albo na początku ich życia duchowego, albo w późniejszym okresie. Wydarzenie to było kluczowym momentem i źródłem inspiracji dla całego ich późniejszego życia. Komentując przypadek świętego Serafima oraz świętego Sylwana, święty Sofroniusz mówi, iż długoletnie doświadczenie cerkwi pokazało, że takie przypadki są w historii bardzo rzadkie. Być może dlatego, że nie ma bardziej bolesnej ścieżki ascezy niż ścieżka tych, którzy zobaczyli Chrystusa już u samego początku swojej drogi. Starzec mówił nam później: nikt nie zostaje mnichem przez przypadek. Usłyszeliśmy głos Pana poprzez wezwanie: chodź za mną. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 8, werset 22. Podkreślał, że słowa Pana: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli Ojciec, który mnie posłał, nie przyciągnie go. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, werset 44. Odnoszą się do powołania monastycznego. Starzec tłumaczył, że Chrystus nie tyle nas po prostu powołał, co przyciągnął nas ku sobie. To właśnie ten fakt zapewnia ostateczny sukces i pozwala na osiągnięcie celu naszego wezwania do życia mniejszego i do usynowienia i do wieczności. O tym powołaniu mówił on w charakterystyczny sposób. Wraz z objawieniem się woli Bożej poruszają się niebiosa, cherubiny dają mądrość, płomieniste serafiny dają światło, płomień i boskie pragnienie. Moce i inne anielskie zastępy dają siłę oraz wszystkie pozostałe energie. Potrzebne do zrealizowania wielkiej tajemnicy powołania człowieka do życia mniejszego, którego celem i punktem dojścia jest usynowienie. Po owym boskim widzeniu, zamyślony i zwrócony ku własnemu wnętrzu Sokrates, poszedł do swojej matki i powiedział jej, że nie pojedzie do Ameryki. Następnie udał się samotnie na Akamas i łowił ryby. Pragnął być sam, przebywać w samotności, nie dowiedziawszy się jeszcze nic konkretnego na temat monastycyzmu. Kilkoro znajomych i przyjaciół, jadących na pielgrzymkę na przylądek apostoła Andrzeja w Karpasji, wzięło go ze sobą. W północno-wschodniej części Cypru, na tzw. przylądku apostoła Andrzeja, obecnie jest to region pod turecką okupacją, znajduje się monaster świętego apostoła Andrzeja. Od zawsze znajdowało się tam wielkie sanktuarium odwiedzane przez mieszkańców całej wyspy. Działo się tam wiele cudów, na skutek czego miejsce to jest czczone także przez muzułmanów.

Starzec opowiadał o tej pielgrzymce. Nie wiedziałem wtedy, że znajduje się tam sanktuarium. Poszedłem z nimi, gdyż sądziłem, że będę mógł się tam poświęcić Bogu. Czułem w sobie wielkie duchowe pragnienie, dowiedziawszy się po raz pierwszy w życiu, że takie oddanie Bogu jest możliwe. Pragnienie w mym wnętrzu było niepokonane. Nie wiedziałem jednak, czym dokładnie było to, czego szukałem. Różni znajomi tłumaczyli mi, niemniej po wspólnych rozmowach, że to, czego poszukuję, to najprawdopodobniej mniejsze życie. W związku z tym zachęcali mnie, abym odwiedził monaster Stawrowuni, gdzie wówczas rozkwitało cenobityczne życie prowadzone przez wielu czcigodnych braci. Niektórzy z nich uprawiali wcześniej ascezę na Świętej Górze, wliczając w to mojego późniejszego spowiednika, starca Cypriana.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Wotopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część tej lektury zapraszamy jutro o tej samej porze. A już za chwilę wspólna modlitwa podczas akafistu ku czci świętego wielkiego męczennika Panteleimona.

Święta Tamara wstąpiła na tron Gruzji w 1184 roku po swoim ojcu Jerzym III. Mając 18 lat, słynęła z niezwykłej urody i przenikliwego umysłu, który umacniała szczera i głęboka pobożność. Okazywała wielkie talenty w prowadzeniu swojego kraju po ewangelicznej drodze i za jej rządów Gruzja rozkwitała. Zaraz po wstąpieniu na tron i stłumieniu kilku feudalnych powstań, święta Tamara zwołała synod, który przywrócił prawidłowe życie kościelne i umocnił braterski związek między kościołem i państwem, odradzając szczęśliwe czasy cesarza Konstantyna Wielkiego. Kontynuując politykę swojego przodka, świętego Dawida Butowniczego, sama jechała konno na czele gruzińskiej armii walczącej z Persami i Turkami Seldżukami. Z pomocą Archanioła Michała, którego wrogowie widzieli obok niej, królowa Tamara odniosła dwa wspaniałe zwycięstwa koło Skiamkori i Basjani. Powiększyła granice kraju do Morza Kaspijskiego, zdobywszy Trapezunt i Pont. Po zdobyciu Konstantynopola przez krzyżowców królowa sprzyjała powstaniu prawosławnego greckiego cesarstwa w Trapezuncie, na którego tron wprowadziła swoich krewnych, książąt Aleksego i Dawida Komnenów, wychowanych w Gruzji. Całe plemiona muzułmańskie przyjmowały wtedy święty chrzest. Królowa, tak wojownicza w rządzeniu państwem, zawsze okazywała miłosierdzie skazanym na śmierć i tortury. Szczodrze rozdawała jałmużnę biednym i budowała dla nich przytułki, na co wydzieliła 10% część dochodów państwa. Święta Tamara założyła wiele monasterów, a zwłaszcza Wardia na południu Gruzji i rozpowszechniała swoją szczodrość na wszystkie duchowe centra chrześcijańskiego świata. Gdy Jerozolima została zdobyta przez Saladyna, wykupiła święty krzyż za 200 tysięcy złotych monet. Z powodu ciągłych postów i nocnych modlitw za naród gruziński, zdrowie królowej pogorszyło się i święta Tamara odeszła do Boga 18 stycznia 1213 roku, powierzywszy naród i królestwo Chrystusowi.

0: Już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Pantelejmona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafisty do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia. O profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie pan profesor Karol Kamiński. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia i Kuba, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Karol Kamiński. Witam.
3: Witam serdecznie.
2: Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, kardiologiem. Ponadto w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prorektorem do spraw medycyny prewencyjnej i otwartej nauki. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o bólu w klatce piersiowej, fakty i mity, ale zanim do serca, które jest nam ważne, czym zajmuje się prorektor do spraw medycyny prewencyjnej i otwartej nauki? Nie jest to takie oczywiste. Mamy prorektora do spraw szpitali klinicznych, prorektora do spraw nauki, prorektora do spraw studentów, a tutaj...
3: A tutaj jest ta trzecie zadanie Uniwersytetu Medycznego, jakim jest oddziaływanie na społeczeństwo. Czyli my nie możemy ograniczyć się tylko do uczenia naszych studentów, co oczywiście to jest naszą podstawową działalnością, do tworzenia nauki. My musimy sprawić, aby nauka, którą tworzymy, oddziaływała na społeczeństwo. No i jaki sposób może oddziaływać nauka w zakresie nauk medycznych? Musi zapobiegać chorobom. Oczywiście my leczymy choroby w szpitalu, ale również przede wszystkim warto zwracać uwagę, że zapobieganie, czyli medycyna prewencyjna, jest jeszcze ważniejsza. Nie poradzimy sobie jako społeczeństwo z tą ilością nowych przypadków chorób, jeżeli nie podejmiemy bardzo intensywnego działania w zakresie medycyny prewencyjnej. I właśnie dlatego rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stwierdził, że czas pokazać tutaj na uczelni, ale również innym, że ta medycyna prewencyjna jest tak niezwykle ważna, że ona musi zaistnieć, musi być widoczna. No i w tym samym czasie Senat Rzeczypospolitej Polskiej powołał, czy też rok 2025 ustanowił rokiem edukacji zdrowotnej i prewencji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2026 ustanowił rokiem prewencji. Czyli sami widzimy, że wszystkie poważne instytucje, takie jak Uniwersytet Medyczny, jak Sejm, Senat, wskazują na medycynę prewencyjną jako źródło postępu medycyny i źródło tego, żeby żyło nam się lepiej, żyło nam się dłużej. Drugi element stanowiska, czyli otwarta nauka, to jest to wszystko, co naukowcy mogą dać społeczeństwu, a co nie jest związane z komercjalizacją. Czyli właśnie edukacja, czyli właśnie współdziałanie na różnych forach po to, aby poprawić dobrostan naszego społeczeństwa. Dobrostan zdrowotny, dobrostan psychiczny. Mamy tych działań bardzo dużo z Urzędem Miasta, z innymi uniwersytetami, po to, aby żyło się nam lepiej dzięki wynikom naszych badań, które prowadzimy na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jednym z takich ważnych projektów, które prowadzimy, które w dużym stopniu przekłada się na stan zdrowia, na większą wiedzę o stanie zdrowia białostoczan, jest projekt Białystok Plus, w którym przebadaliśmy już ponad 3,5 tysiąca białostoczan. Wszystkim Państwu, którzy się do nas zgłosili, którzy zareagowali na nasze zaproszenie, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki temu widzimy, jak zmienia się stan zdrowia, jakie zagrożenia będziemy mieć w kolejnych latach. I już od roku rozpoczęliśmy ponowne badanie uczestników. Już ponad 500, prawie 600 osób zostało przebadanych i wszystkich tych państwa, którzy byli u nas w 2019 roku, w 2020 roku, zapraszamy ponownie. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli Państwo dostaniecie ponowne zaproszenie ode mnie, abyście nie odwlekali. Będziemy Państwa witali w nowym miejscu, już nie w tych starych pomieszczeniach, tylko w zupełnie nowym ośrodku. Państwo, którzy byście byli u nas w ostatnich dwóch latach, widzieliście, to są zupełnie nowe, wspaniałe warunki. Natomiast poziom badań, jakość tych badań jest naprawdę równie wysoka, jaka była poprzednio. Nowością jest to, że badamy również dzieci naszych uczestników. Już ponad 60 dzieci w wieku 11-16 lat już przebadaliśmy. Kolejne dzieci zapraszamy sukcesywnie wraz z czasem w stosunku do tego, kiedy ich rodzice byli u nas badani. Liczymy, że przebadamy około 500-600 dzieci w Białostocie i też będziemy wiedzieli, jakie zagrożenia zdrowotne są przed nami. Co jest problemem zdrowotnym, co jest problemem nie tylko zdrowotnym wśród naszego młodszego pokolenia. No i nie ukrywamy, że liczymy też, że to, że osoby do nas przyjdą, dowiedzą się coś więcej, spowoduje, że będą chcieli żyć zdrowiej, że będą chcieli również oddziaływać na swoich bliskich i będą chcieli promować ten zdrowy styl życia w Białymstoku.
2: Jesteśmy jako białostoczanie zdrowi. Co nam dokucza? Czy już są jakieś pierwsze wnioski z prowadzonych badań?
3: Oczywiście mamy wniosków bardzo dużo. To znaczy możemy mówić o sukcesach, chociażby to, że jeszcze kilka lat temu mówiono, że mniej więcej tylko 1/3 osób z nadciśnieniem jest leczona, a 1/3 jest leczona skutecznie. No teraz wiemy, że całe szczęście już ponad połowa naszych uczestników, którzy mieli nadciśnienie, wiedzieli, że to nadciśnienie rzeczywiście mają i leczyli to nadciśnienie, więc to jest naprawdę dobra wiadomość, że skuteczność tutaj jest znacząco wyższa niż jeszcze kilkanaście lat temu. No natomiast widzimy, że epidemia problemów związanych z otyłością niestety narasta i to narasta bardzo, bardzo szybko. Nawet my w ciągu ostatnich 5 lat, kiedy prowadziliśmy te nasze badania, widzimy, że już w ostatnim roku ten odsetek osób z problemami związanymi z otyłością, czyli stan przecukrzycowy, cukrzyca, nadciśnienie, już jest wyższa niż było to lat temu 5. Więc ten problem rzeczywiście narasta i z tym musimy walczyć. I dlatego właśnie musimy działać, musimy oddziaływać na społeczeństwo, musimy edukować, musimy działać w zakresie medycyny prewencyjnej, żeby zapobiegać chorobom, które będą się rozwijać.
2: Profilaktyka jest mało taka spektakularna, bo ona wymaga od nas codzienności i takiej wytrwałości, powtarzalności, dbania o swoje zdrowia. Natomiast my lubimy takie telewizyjne, medialne leczenia, spektakularne, bardzo drogie, które są mniej efektywne, bo one leczą punktowo.
3: Leczą, kiedy już się dokonały szkody bardzo często, więc lepiej byłoby zapobiegać. Oczywiście bardzo trudno jest myśleć o tym, co będzie za lat 5, 10 czy 15. Jako ludzie mamy naszą perspektywę ograniczoną do tego, co widzimy. Trudno leczyć się wtedy, kiedy nas nic nie boli, czyli zapobiegać właśnie, żeby zaczęło boleć. Natomiast ja wierzę, że bardzo nawet niewielkie zmiany w tym, co robimy, mogą przekładać się na znaczącą poprawę naszego stanu zdrowia za kilkanaście lat. To, że wejdziemy w nawyk chodzenia pieszo do pracy, to, że naszym nawykiem będzie wyprowadzenie psa 2 razy dziennie, to, że zamiast kupować torebkę chipsów, kupimy torebkę orzechów albo paczkę marchewek, to, że zamiast spalić papierosy, pójdziemy na spacer, to, że zamiast zjeść coś słodkiego, zapychającego, zjemy właśnie jakieś warzywa. To nie jest coś, co się zmienia w ciągu jednego dnia. Łatwiej zmieniać nasze nawyki, które są krótsze, w związku z tym liczymy, że w przypadku młodszych ludzi łatwiej nam zmieniać nawyki. Natomiast nawyki, które się utwardzały, utrwalały przez 40 lat, no są trudne. W związku z tym małym krokiem, ale codziennie, jakieś lepsze zachowanie i to powinniśmy zwracać na to uwagę i powinniśmy się nagradzać za to, czyli krótko mówiąc wiedzieć, że to, co robimy, robimy dla siebie. Robimy, żeby być zdrowsi.
2: Panie profesorze, jako białostoczanie, nadciśnienie, otyłość, stan przedcukrzycowy albo ogólnie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, myślę, że razem z tym też i lipidowej. Te dolegliwości, te takie no, jakby choroby, też zaburzenia, one wszystkie mają wpływ na serce. I to jest chyba dobry moment, żebyśmy w naszej rozmowie przeszli do pytania faktów i mitów o bóle w klatce piersiowej. Bać się tego bólu?
3: Przede wszystkim, oczywiście my się boimy bólów klaty piersiowej związanych z chorobą serca. Jest to bardzo rozsądne, bo są to bóle, które często zagrażają bezpośrednio życiu. Natomiast pamiętajmy o tym, że bóle w klatce piersiowej mogą mieć szereg różnych przyczyn. I bóle związane z chorobą serca są tylko jednym z wielu, ale nawet nie najczęstszym bólem. Bardzo istotne jest, abyśmy pamiętali o tym, że serce nie boli tam, gdzie serce leży. Serce boli tam, gdzie serce się rozwijało w rozwoju embrionalnym, czyli krótko mówiąc, dolegliwości, które są w okolicy przedsercowej, czyli tam, gdzie czujemy, że serce nam bije, zazwyczaj nie są związane z chorobą serca. Dużo częściej bóle, które są za mostkiem, które promieniują do szyi, które z tego okolicy mostka promieniują do lewej ręki, czy też promieniują do nadbrzusza, są to te bóle, które bardziej częściej są związane z chorobą serca. Po drugie, choroba wieńcowa też nie jest jedyną przyczyną bólu w klatce piersiowej. Mamy również inne poważne przyczyny, takie jak zatorowość płucna, takie jak tętniak rozwarstwiający aorty, które mogą dawać bóle i są również bardzo groźnymi chorobami. W związku z tym te rzeczywiście bóle w klatce piersiowej są sytuacją, której nie należy lekceważyć. Ale pamiętajmy o tym, że bóle w klatce piersiowej tak naprawdę najczęściej są związane z chorobami kręgosłupa. Są tak zwane neuralgie, są zapalenia chrząstki, są zapalenia nerwów, są zapalenia mięśni, które dają bóle, które częściej wiążą się z fazą oddechową, czyli wtedy, kiedy nabieramy powietrza albo zmieniamy pozycję, nasilają się. Bóle związane z sercem raczej nasilają się przy wysiłku lub też czasami zdarza się, że w spoczynku. Mamy również w okolicy żołądek. Ten żołądek, przełyk również może dać bóle w klatce piersiowej. Mamy również płuca, mamy drogi oddechowe i takie choroby jak zapalenie płuc, zapalenie opłucnej również mogą dawać bóle w klatce piersiowej. W związku z tym tych przyczyn jest wiele, nie należy ich lekceważyć, natomiast warto dowiedzieć się, porozmawiać z lekarzem, jeżeli kogoś bóle te niepokoją. I nie należy ich po prostu zostawiać, że przejdą na przykład na sąsiada, bo to nie zdarza.
2: Panie profesorze, w pierwszym naszej ocenie naszych dolegliwości w klatce piersiowej byliśmy u lekarza rodzinnego, który po ocenie

0: stresem takim ponadwymiarowym oczywiście, bo nie da się tego uniknąć.
1: Oczywiście, ale świetne pytanie, bo bardzo ważne jest, aby pacjent przychodzący do lekarza, każdego lekarza, a już w szczególności do specjalisty, zabrał ze sobą wszystko, co ma. Wszystko, co ma, to dotyczy jego stanu zdrowia, czyli jakie leki przyjmuje lub przyjmował, jakie badania wykonał. Niezależnie, czy to będzie u lekarza rodzinnego czy kardiologa, czasami nie łączymy różnych schorzeń, a dla lekarza specjalisty mogą się przydać. Nie wiem, byliśmy u endokrynologa, zrobiliśmy hormon tarczycy i kardiolog też chętnie te wyniki zobaczy. Czyli wszystkie wyniki, które mamy zrobione. Możemy dowiedzieć się też o wywiad rodzinny, czy ktoś w naszej rodzinie chorował na serce, na udar mózgu, na nadciśnienie, na inne schorzenia. To jest bardzo istotne, bo my w momencie, kiedy zbieramy wywiad, kiedy rozmawiamy z pacjentem, to staramy się ustalić, jakie jest prawdopodobieństwo, że te dolegliwości wynikają z choroby serca. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo choroby serca. No, robimy to na podstawie wyników badań, które mamy, jeżeli je mamy. Jeżeli będziemy je mieć, to wtedy szybciej będziemy w stanie postawić prawidłowo ocenić to ryzyko. Na podstawie EKG, na podstawie echa serca, na podstawie testu wysiłkowego. Tylko nie u każdego te badania są równie swoiste, równie czułe, czyli nie są w stanie tak samo wykryć chorobę. Na przykład u kobiet w średnim wieku mamy bardzo często nieswoiste wyniki testu wysiłkowego. W związku z powyższym w tej grupie osób raczej nie jest to optymalna metoda. W tej grupie, jeżeli mamy podejrzenie, wysokie prawdopodobieństwo choroby, staramy się raczej iść w kierunku badań obrazowych, takich jak echo, czyli jak tomografia komputerowa, czy też angiografia naczyń wieńcowych. Poza tym oceną ryzyka, prawdopodobieństwa, bardzo ważny jest opis charakteru dolegliwości. Postarajmy się przemyśleć, kiedy mnie boli, kiedy te bóle się pojawiają, co je powoduje, po czym one ustępują, czy są jakieś rzeczy, które powodują ich nasilenie. Bo te charakterystyczne cechy bólu wieńcowego, czyli ból występujący głównie przy wysiłku, zamostkowy, o charakterze gniecenia, pieczenia, promieniujący do żuchwy lub lewej kończyny górnej, ustępujący w spoczynku, to jest to, co nam mówi, że to jest z dużym prawdopodobieństwem ból pochodzenia wieńcowego i taki pacjent wymaga pilnej diagnostyki. W innych sytuacjach ta diagnostyka może być opóźniona, ale przyspieszona na podstawie ryzyka, czyli współobecności nadciśnienia, cukrzycy, hiperlipidemii, wywiadu rodzinnego. Więc te wszystkie informacje, które Państwa będzie pytał lekarz, to nie jest jego ciekawość, tylko próba oceny, w jakim prawdopodobieństwem te dolegliwości będą właśnie groźnymi. Jak szybko należy podjąć dalsze decyzje, jak szybko potencjalnie, czy też od razu włączać leczenie, czy też można z tym poczekać. Bo pamiętajmy, każde leczenie, które włączamy, ma swoje działanie niepożądane. Czyli owszem, możemy chcieć wcześniej włączyć, nie wiem, aspirynę, ale ta aspiryna może spowodować wrzody żołądka, może spowodować krwawienie i niestety u pewnej grupie osób może być spowodować chorobę. W związku z tym my włączamy tylko wtedy to leczenie, kiedy uważamy, że jest to usprawiedliwione prawdopodobieństwem wystąpienia takiej choroby.
0: Panie profesorze, wspomniał pan profesor o badaniach też inwazyjnych, koronografia. Z czym to się wiąże? Jakie są wskazania? I kiedy nasz ten taki pacjent, który zgłasza się do kardiologa, kiedy takie badanie może być zalecone?
1: Więc nasi pacjenci, którzy mają dolegliwości, mają bóle w klatce piersiowej, ale czasami też mają inne dolegliwości, które nie są bólami per se, ale mogą być wywołane chorobą wieńcową. Niektórzy pacjenci mają na przykład duszność, inni pacjenci mają bóle brzucha. Natomiast jeżeli my na podstawie całości takiego oceny stwierdzamy, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że przyczyną tych bólów są zmiany w naczyniach wieńcowych, że tętnice wieńcowe, te, które są takimi przewodami paliwowymi doprowadzającymi do serca krew, są pozatykane. Przez to serce nie dostaje wystarczająco dużo paliwa, czyli krwi, i zaczyna się dusić, krztusić i boleć, to wtedy decydujemy się o diagnostyce obrazowej. U osób z mniejszym prawdopodobieństwem kierujemy na tomografię komputerową. U takich osób, które mamy wyższe prawdopodobieństwo, kierujemy na angiografię naczyń wieńcowych, czyli tą koronarografię właśnie, po to, aby można było, często tak się zdarza, od razu nawet poszerzyć te tętnice i te zwężenia od razu usunąć. Niestety, niekiedy zdarza się tak, że te tętnice są niewystarczające,

0: wystarczająco, nie, czy są bardzo mocno zwężone i nie ma możliwości usunięcia tego przy pomocy zabiegów przezskórnych, czyli poszerzania tych tętnic, i wówczas należy operować. Pocieszę Państwa natomiast, że w tej chwili ponad 30% osób, którym wykonujemy koronarografię, są to osoby, które nie mają istotnych zmian naczyń wieńcowych, więc nie każda skierowanie na koronarografię wiąże się z tym, że Państwo na pewno będziecie mieli angioplastykę albo na pewno będziecie mieli bypassy, bo to tak nie jest. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest badanie inwazyjne, w związku z tym mogą wystąpić powikłania, może dojść do uszkodzenia tętnicy, przez którą się wkłuwamy. Najczęściej jest to tętnica promieniowa, czyli tutaj idąca w ręce, idąca do dłoni. Może to być uszkodzenie również nawet dużego naczynia jak aorty, albo nawet uszkodzenie tętnicy wieńcowej. Bardzo rzadko się zdarza, to jest jeden na kilka tysięcy osób, ale nie trzeba o tym pamiętać. Może być uczulenie po kontraście, może być uszkodzenie funkcji nerek pokontrastowe. W związku z tym to jest badanie obciążające, dlatego nie robimy tego u każdego, tylko u takich osób, u których mamy wystarczająco wysokie prawdopodobieństwo, że te dolegliwości są rzeczywiście przyczyną wieńcową.
1: Panie profesorze, oceniając pacjenta, podejmujemy decyzję o leczeniu. Wspomnieliśmy przed chwilą o leczeniu takim interwencyjnym, zabiegowym. Czy jest szansa na leczenie farmakologiczne? Owszem, tak chciałoby się powiedzieć, że najlepiej byłoby nie dopuścić do tych zmian, czyli pomyśleć kilkadziesiąt lat wcześniej o tym naszym sercu, że niestety to nie było naszym priorytetem życiowym, żeby zadbać o... Czy mamy szansę na leczenie takie farmakologiczne?
0: Oczywiście. Tak jak powiedziałem, ponad 30% osób ma zmiany nieistotne, które nie wymagają leczenia zabiegowego. Natomiast u pozostałych i tam w tej grupie pozostawiamy wyłącznie leczenie farmakologiczne. W pozostałej grupie leczenie farmakologiczne jest absolutną podstawą. Bez leczenia farmakologicznego nie ma sensu brać się za leczenie zabiegowe, bo jeżeli nie będziemy leczyć się lekami doustnymi, czy tam zazwyczaj doustnymi jednak, to te zwężenia tak szybko nawrócą, że kolejne zabiegi będą tylko utrudniać i będą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne. W związku z tym leczenie farmakologiczne, czyli tymi tabletkami, jest podstawą. Natomiast ponadto możemy u części osób wykonywać zabiegi, które spowodują, że dolegliwości nie będą nawracać, że ryzyko zawału, ryzyko udaru się zmniejszy, ryzyko niewydolności serca się zmniejszy. Także te leczenie zabiegowe jest takim dodatkiem do podstawowego leczenia farmakologicznego. Ale również leczenie farmakologiczne jest uzależnione w dużej mierze od tego, co my widzimy w tych badaniach obrazowych, czyli w angiografii albo w tomografii komputerowej. Bo wtedy, jeżeli zobaczymy, że są blaszki miażdżycowe, to być może będziemy chcieli bardziej intensywnie obniżać cholesterol, włączyć aspirynę. Jeżeli zobaczymy, że nie ma blaszek za bardzo, ale mamy skurcz naczynia, to inne leki włączymy, po to, aby zmniejszyć niedokrwienie, które ma inną przyczynę niż zwężenie związane z blaszką miażdżycową. Także koronarografia czy tomografia komputerowa oczywiście jest elementem kwalifikacji do leczenia zabiegowego, ale również jest elementem kwalifikacji do optymalnego leczenia farmakologicznego.
1: Jaka jest szansa, jakie jest rokowanie, że leczenie, jeśli zastosujemy się do zaleceń specjalisty, że nam pomoże, że choroba serca nie będzie postępować?
0: Trudno oczywiście odpowiedzieć, bo każdy pacjent ma swoją charakterystykę, każdy pacjent ma różne cechy, które warunkują jego rokowanie czy jej. Natomiast można powiedzieć tak. 25 lat temu większość zawałów występowało u osób, które już były po zawale albo już się leczyły na chorobę serca. W związku z tym myśmy byli przyzwyczajeni do tego, że okej, pacjent ma zawód, będzie miał następny. Ostatnie 20 lat zmieniło się kompletnie. W tej chwili 3/4 zawałów to są zawały u pacjentów, którzy wcześniej nie mieli choroby serca, mimo tego, że pacjenci po zawałach żyją dłużej. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę czasami zawał ten, czy też ta choroba serca, którą znajdujemy, jest takim błogosławieństwem w przebraniu, bo pozwala nam włączyć leczenie i zmniejszyć ryzyko, którego pacjent wcześniej nie był świadomy. Ale niestety, trzeba to też jasno powiedzieć, że przeciętnie 5-letnie ryzyko pacjenta po zawale w Polsce szacuje się na około 20%. Także to jest jednak wysokie ryzyko. co nie zmienia faktu, że jeżeli będziemy przestrzegać, mówię przeciętnym, i tam są ludzie, którzy nie przestrzegają zaleceń, tam są ludzie, którzy mają bardzo poważne genetyczne obciążenia. Natomiast jeżeli będziemy, nie mamy takich bardzo ciężkich genetycznych obciążeń, jeżeli będziemy przestrzegali zaleceń zarówno farmakologicznych, jak i niefarmakologicznych, to tam tak naprawdę możemy często zredukować nasze ryzyko do wartości niewiele powyżej osób w podobnym wieku, które nie mają tej choroby.
1: Panie profesorze, mimo wszystko nie profilaktyka, leczenie nie jest naszą najmocniejszą stroną. Zignorowaliśmy wszystkie zalecenia. Co nam grozi?
0: No niestety, jeżeli mamy chorobę wieńcową rozpoznaną, mamy dolegliwości, nawet udało się nam leczyć je skutecznie, interwencyjnie, nie wiem, przeszliśmy bypassy lub przeszliśmy plastykę wieńcową. No ale po jakimś czasie twierdzimy, no czuję się świetnie, więc po co mam brać te leki? No niestety, około połowy tego typu osób wraca do nas w ciągu najbliższych kilku lat, a 1/4 w ogóle do nas nie wraca i też odchodzi przed przyjściem w ogóle do szpitala, ponieważ bardzo często ostry zawał, który szczególnie w sytuacji, kiedy odstawiamy leki wcześniej po zawale, wcześniej po interwencji, wcześniej po bypassach, może dojść do nagłego zgonu sercowego w wyniku nagłego zamknięcia tętnicy wieńcowej, czyli krótko mówiąc, takiego zawału, kiedy pacjent nie zdąży nawet dojechać do szpitala. I to jest niestety nadal bardzo duży problem, ta śmiertelność przedszpitalna, zanim pacjent zdąży wezwać pomoc, zanim zdąży do niego czy do niej dojechać karetka. W związku z tym, szczególnie te osoby, które są właśnie, wiedzą, że mają chorobę wieńcową, że są po interwencjach wieńcowych, te osoby muszą szczególnie przestrzegać zaleceń, a już absolutnie szczególnie w ciągu pierwszego półrocza, bo jest ten moment, kiedy te wszystkie nasze interwencje się goją i wówczas bez leczenia one generują dużo wyższe ryzyko niż nawet przed leczeniem. W związku z powyższym, przez ten pierwszy pół roku to absolutnie jest to kluczowe, żeby trzymać się dokładnie zaleceń. Później też jest to ważne, bo jak mówię, że te osoby zazwyczaj do nas wracają, a czasami nawet nie są w stanie wrócić, ale dzięki temu, że przestrzegają leczenie, zmniejszają ryzyko, wydłużają sobie życie, dają sobie drugą szansę na długie życie.
1: To jest troszeczkę tak jak w meczu piłkarskim. Zawodnik, który dostaje żółtą kartkę, czyli pierwsze symptomy choroby niedokrwiennej, musi zacząć uważać, musi zaczynać dbać o siebie, ponieważ druga żółta kartka kończy się kartką czerwoną i się meczu nie dokończy.
0: Tak, na całe szczęście w tej chwili nasze nowoczesne metody diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej pozwalają nam dostać więcej niż dwie żółte kartki czasami, aczkolwiek życie nie jest sprawiedliwe i niektórzy już po pierwszej żółtej kartce muszą zejść z boiska. Natomiast rzeczywiście tak, to jest ostrzeżenie. Czasami życie daje nam różne takie ostrzeżenia, różne sygnały, weź się za siebie, zrób coś z sobą, bo całe szczęście nie zawsze jest to ostateczny ten moment, w którym musimy już się żegnać. Natomiast to też jest taka sytuacja, kiedy dochodzi do jakiegoś zdarzenia bardzo niekorzystnego typu zawału. Jest to szansa na przemyślenie swojego życia, swojego postępowania i też z takiego doświadczenia klinicznego powiem Państwu, że te osoby, które przejdą taki zawał, dużo łatwiej rzucają palenie niż pozostałe osoby. W związku z tym po zawale, a to jest najlepsze leczenie zawału. Rzucenie palenia to jest już połowa leczenia, czy też o połowę więcej mamy większą szansę na przeżycie, jeżeli rzucimy po zawale palenie. Natomiast trudniej jest rzucić palenie osobom, które mają małe objawy, nie było zawału, nie przywitały się tam z świętym Piotrem, nie przybyły mu piątki i wróciły z powrotem. To takim osobom trudniej jest poprawić swoje postępowanie. A te osoby, które miały już takie przeżycie bardzo dogłębne, to rzeczywiście są zmotywowane, żeby nie wrócić do tego, żeby tej żółtej kartki unikać.
1: Najlepiej chyba mają te osoby, które w ogóle nie zaczęły palić. I moje kolejne pytanie. Zdrowy tryb życia, który nas uchroni przed różnego rodzaju dolegliwościami. No, dzisiaj akurat rozmawiamy o dolegliwościach sercowych, kardiologicznych. Czy możemy jakąś taką receptę dać dla naszych słuchaczy, że jak się dobrze, zdrowo prowadzić, aby kardiolog był bezrobotny?
0: Po pierwsze, nikt nie da gwarancji na nic, o tak bym powiedział. To niestety producent naszego tego modelu, o którym tu mówimy, jest gdzie indziej. My jesteśmy tylko mechanikami i nie jesteśmy w stanie dawać żadnych gwarancji. Tak samo, jeżeli mówimy o zdrowym stylu życia, są sytuacje, w których obciążenie genetyczne, inne problemy, czasami infekcje prowadzą do takich powikłań, które mimo wszystko doprowadzą do choroby serca lub też choroby naczyń, czy też udaru mózgu. W związku z powyższym żadnych gwarancji dawać nie możemy. My możemy zmieniać swoje prawdopodobieństwo, swoje ryzyko. My możemy spowodować, że wychodzimy z pewnego poziomu, który dali nam rodzice w genach i teraz możemy to ryzyko zwiększyć lub zmniejszyć. No i naszym zadaniem, chyba wydaje mi się, jest zrobić z tym materiałem, którym mamy. Czyli możemy zwiększać ryzyko lub zmniejszać. Żeby zmniejszyć ryzyko, przede wszystkim powinniśmy unikać groźnych zachowań dla zdrowia. Takich groźnych chociażby jak palenie tytoniu. Tytoniu lub też używanie nikotyny w innych formach, bo wiemy doskonale, że też nie tylko papierosy tradycyjne, e-papierosy też są szkodliwe. Nikotyna stosowana bezpośrednio też jest szkodliwa, czyli to jest jeden aspekt. Kolejny aspekt to jest kwestia odżywiania, czyli powinniśmy odżywiać się rozsądnie, unikając produktów przetworzonych, prowadzić dietę bogatą w warzywa przede wszystkim, o niskim indeksie glikemicznym. Mamy na to bardzo dobre materiały, polecam wszystkim Państwu stronę Instytutu Żywności i Żywienia. Tam jest dużo materiałów, dużo przepisów również, ulotek, jak się należy zdrowo odżywiać. Trzecia komponenta to jest oczywiście aktywność fizyczna. Człowiek nie jest stworzony do siedzenia, jest stworzony do aktywności fizycznej. Tak ewoluowaliśmy i do tego nasze narządy są przystosowane. W związku z tym powinniśmy podejmować aktywność fizyczną w stopniu dostosowanym do naszych możliwości. To znaczy osoba 80-letnia z chorobą stawów nie będzie miała takiej samej aktywności jak 20-latek oczywiście, ale w każdym wieku można prowadzić aktywność fizyczną, która będzie zmniejszała ryzyko sercowo-naczyniowe, ale również inne ryzyko. I ostatni punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to jest nasze zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne. Człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy z nas jest osadzony w pewnym społeczności najbliższej. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby się dobrze czuć z sobą, dobrze się czuć ze swoimi najbliższymi. Bo właśnie to otoczenie, które wokół nas jest, wpływa na nas również bardzo mocno. I ten stres, te obciążenia, które są związane z pracą, z rodziną, też wpływają na nasz organizm i one również sprzyjają występowaniu różnych schorzeń, nie tylko chorób serca. Ale ten element psychospołeczny jest również ważny, często zapominany, czasem pomijany. Depresja jest dużym czynnikiem choroby wieńcowej, o której rzadko się mówi. W związku z powyższym pamiętajmy o tym, że dbajmy również nie tylko o zdrowie fizyczne, ale również o zdrowie psychiczne.
1: Panie profesorze, jakoś pominął pan taką jedną używkę, która w naszym społeczeństwie jest bardzo popularna, a wiele kontrowersji jest na jej temat, bo kardiolodzy zalecali, później, że nie, później ograniczone ilości. Jak tak naprawdę, panie profesorze, z tym alkoholem jest? Czy to czerwone wino, czy...
0: Każda ilość alkoholu spożywanego jest szkodliwa. Pytanie na co? Różna ilość jest w różnym stopniu szkodliwa, jeżeli chodzi o wątrobę, jeżeli chodzi o nowotwory, jeżeli chodzi o choroby serca. Ale również jeżeli chodzi o choroby serca, alkohol zasadniczo jest toksyną. Jest trucizną, która powoduje zwiększenie ryzyka nadciśnienia, zwiększenie ryzyka chorób serca i naczyń. W tych ilościach, które są spożywane w naszym społeczeństwie, no to czyli krótko mówiąc takie wiaderko spirytusu rocznie na każdego z nas i łącznie z niemowlakami, no to bezwzględnie jest to ilość szkodliwa. No oczywiście my widzimy, że w pewnych społecznościach spożywanie alkoholu nie jest związane z dłuższym życiem, ale to jest właśnie ta społeczna rola alkoholu, gdzie w pewnych miejscach, na pewnych wyspach, gdzie dieta idzie w parze z niewielką ilością wina chociażby, wiąże się to z mniejszym ryzykiem. Natomiast chciałbym te mity właśnie dotyczące alkoholu tutaj rozwiać. Wiadomość jest zła dla wszystkich miłośników alkoholu. Każda ilość alkoholu jest szkodliwa. Natomiast musimy sobie sami odpowiedzieć, czy ta ilość, którą my spożywamy, w bezpośredni sposób uszkadza nasze serce, ale również uszkadza nasze więzi społeczne. Czy to pomaga nam być wspólnie z naszymi przyjaciółmi, bliskimi, czy też wręcz przeciwnie, generuje dodatkowy stres, generuje dodatkowe napięcie i generuje właśnie ten problem społeczny. Więc powtórzę po raz kolejny, alkohol jest szkodliwy z punktu widzenia układu sercowo-naczyniowego, a w niektórych chorobach jest główną przyczyną i to przyczyną odwracalną, czyli mamy taką chorobę, która się nazywa kardiopatia poalkoholowa, w której zaprzestanie picia alkoholu z dużym, no, kilkudziesięcioprocentowym, powiedzmy 40% prawdopodobieństwem pozwala na poprawę funkcji serca. Niestety w 60% to serce jest już uszkodzone nieodwracalnie i nawet może prowadzić do zgonu.
1: Panie profesorze, młodzież w dzisiejszych czasach ma różne wynalazki, musi wszystkiego spróbować. Trafiły do nas narkotyki, trafiły do nas dopalacze, też może w formie takiej lajtowej energetyki. Jak ma się to do serca?
0: No niestety, te wszystkie używki są bardzo szkodliwe dla serca. Mają różny mechanizm działalności, działania niepożądanego. Część z nich, takich jak energetyki, takich jak tak zwane speedy, czyli grupy metamfetaminy, takich jak substancje z grupy kokainy, mogą powodować zaburzenia rytmu, mogą powodować również nawet zawał serca związany ze skurczem naczynia. Czyli krótko mówiąc, nie tak całkiem rzadko zdarzają się młodzi ludzie, którzy trafiają do nas z zawałem serca wywołanym właśnie narkotykami lub tymi substancjami psychoaktywnymi, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o energetyki, spożywają nie tylko młodzi, ale również młodzi niestety spożywają w dużych ilościach i to przyczynia się zarówno do zaburzeń rytmu, jak i rozwoju nadciśnienia tętniczego. W związku z tym to są te używki, które wydają się być łagodne, ale niestety łagodne nie są. Stąd też naprawdę warto spojrzeć na młodych ludzi, bo często ilość tych substancji, które są w energetykach spożywane, nawet kofeiny, są tak olbrzymie, że nam się w głowie nie mieści, kiedy sobie to podliczymy. Podobnym problemem są e-papierosy. Kiedy ilość nikotyny wypalanej w pojedynczym e-papierosie często przekracza ilość nikotyny zawartej w całej paczce papierosów. W związku z tym nic dziwnego, że ona daje jeszcze więcej działań takich niepożądanych, związanych chociażby z zaburzeniami rytmu, czy też z uszkodzeniem serca. W związku z tym te wszystkie używki, narkotyki również mogą powodować uszkodzenie serca i niestety mogą powodować uszkodzenie serca nagłe, łącznie z nagłym zgonem.
1: Tym przesłaniem, abyśmy zadbali o siebie, unikali różnego rodzaju substancji toksycznych, które w sposób ewidentny szkodzą dla naszego organizmu, wpływają na serce, ale też na każdy inny narząd, jak papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne wynalazki, których laboratoria chemiczne wymyślają ogromne ilości. Mówimy stanowcze nie, a o tym wszystkim opowiadał, o tym, żeby jak mieć to serce zdrowe, pan profesor Karol Kamiński. Dziękuję panu profesorowi.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pan profesor na co dzień jest kierownikiem Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz prorektorem do spraw medycyny prewencyjnej i otwartej nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję państwu, dziękuję panu profesorowi.
0: Bardzo dziękuję.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora był pan profesor Karol Kamiński. Już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 14 maja i 1 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś proroka Jeremiasza, świętego Pafnucego Borowskiego, męczennika Makarego Metropolity Kijowa oraz świętą Tamarę, królową Gruzji. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o spotkaniu na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym oraz o ofercie obozów letnich bractwa.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 25 maja o godzinie 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Temat przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej zaprasza dzieci i młodzież na letnie obozy wakacyjne. W tym roku przygotowano 4 propozycje. Dla najmłodszych obóz w Supraślu w dniach od 12 do 19 lipca, pełen atrakcji na świeżym powietrzu, warsztatów i wspólnego wypoczynku. Dzieci w wieku od 8 do lat 12 zapraszamy także do Krakowa w terminie od 20 do 29 lipca. W programie m.in. Wawel, Wieliczka i wiele ciekawych zajęć. Młodzieży w wieku od 13 do 15 lat proponujemy obóz w Cieplicach od 20 do 29 sierpnia z wycieczkami w Sudety, do Wrocławia, Drezna i Skalnego Miasta w Czechach. Dla starszych uczestników od 15 roku życia przygotowano obóz wypoczynkowo-roboczy w Wojnowie przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. To wyjątkowa okazja do pomocy w monasterze i wspólnego przeżywania tego czasu. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarzad.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach od 16 do 21.

0: Historia parafii to nie tylko dzieje cerkwi, ale przede wszystkim ludzi, którzy przez pokolenia tworzyli wspólnotę wiary, tradycji i wzajemnego wsparcia. O początkach parafii, najważniejszych wydarzeniach oraz zmianach, jakie zachodziły na przestrzeni lat, rozmawiamy z ojcem Grzegorzem Misiłkiem, proboszczem parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: Dziś gościem Radia Ortodoksja jest ojciec Grzegorz Misiłk, proboszcz parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Chrystos Woskresie.
2: Bo istnym Woskresie i moje Chrystos Woskresie wszystkim słuchaczom.
0: Dziś chciałabym porozmawiać o historii parafii, o jej rozwoju oraz o tym, jak wygląda ona dziś. Zacznijmy od tego, że parafia powstała w 1996 roku.
2: Tak.
0: A więc w tym roku przypada okrągłe 30-lecie powołania do życia parafii prawosławnej świętego Jerzego. Jak wspominacie jej początki?
2: To było pierwsza niedziela po Wozdwiżyni. Władyka Sawa służył. I pierwszym jego jakby prezentem dla nowej parafii był krzyż poświęcony na Golgocie i w kaplicy Zmartwychwstania koło Klei. Więc pierwszym wrażeniem było, że to będzie krzyż. Nie w sensie ciężki, ale krzyż, który pozwoli i mnie, i ludziom, jeżeli będę umiał ich zachęcić do tego, iść do Boga nie z pustymi rękoma. Coś zrobić. A robić było co. Bo nawet ta tymczasowa świątynia była jeszcze nieukończona do końca, nie wszystkie prace zrobione, ale taki zamiar był, żeby ta parafia już zaczęła funkcjonować. A powołana we wrześniu, prawda? 16 września 29 było pierwsze nabożeństwo i zaczęło się, prawda, wszystko przygotowania, prawda, do tego, że na tym miejscu, gdzie najwięcej było piachu, budulcem był zapał ludzi, chęć do tego, żeby zostawić swój ślad, że kiedy tak mówili, kiedy będą mówić, modlić się za sozdacieli chrama się, żeby to była też modlitwa za nas. No i tak się modlimy i o nich pamiętamy po dzień dzisiejszy i nie zapomnimy, bo to nieustanna modlitwa cerkwi za tych, którzy starali się, ażeby na tym miejscu, na Pustkowiu, niedaleko od cerkwi zabranej dla nas, znów ożyło miejsce, w którym Bóg będzie zbierał swoje dzieci. Dom Boży. I dlatego mówiłem dla parafian, kiedy już zbudujemy, nie mówmy nasza cerkiew, a Boża cerkiew. Stwórzmy duchową rodzinę, w której wszyscy umieją powiedzieć do Boga: Ojcze nasz. I mam nadzieję, że to się udało. Świadczy o tym obecność wiernych na nabożeństwach.
0: Znalazłam informację, że wybór świętego Jerzego na patrona nie był przypadkowy. I nie tylko ze względu na jego symbolikę, ale też dlatego, że pochodzicie z Czyż, gdzie była wcześniej cerkiew pod jego wezwaniem.
2: Osobiste. To jest troszeczkę część prawdy. Dlatego, że w Czyżach cerkiew była oświęcona na Georgia, a poświęcona Uśpieniu Bożej Matki. Prawda? I po pożarze cerkwi, gdy budowano nową, tą przywiezioną z Hajnówki, która jest teraz w czwartym miejscu na TBS-ach, prawda? W Czyżach nie stawiano jako uśpieńską, a georgijowską, żeby nie było na jednym podwórku dwie cerkwi, nowo wybudowanej i tej, która służyła jako tymczasowa. Stąd ona w Czyżach była, ta jako tymczasowa była georgijowską, to prawda.
0: Czy to takie miało osobiste znaczenie dla Was?
2: Nie. Nie w tym sensie. Dlatego, że na pewno ja w Czyżach się wychowałem, usługiwałem. Natomiast Georgia dla mnie jakby, gdy decydowano, poszliśmy z nim do Władyki, no bo jeżeli biskup nie błogosławi, to sami przecież nie pojedziemy po zezwolenia. Dopiero jego błogosławieństwo pyta się, a wiesz, ile to zezwoleń trzeba będzie? Tylko jak błogosławicie, to zezwolenia będą. No dobrze. A kto będzie rozbierał? Mówię, koledzy. Ja tam wyrosłem, tam chodziłem do szkoły. I tak było. Oni pomagali, oni poznaczyli ściany w taki sposób i porobili zdjęcia, że można było nawet bez fotografii złożyć ściany, prawda, wiedząc, który wal następny trzeba kłaść. Każda ściana miała swój kolor. Prawda? I znaki, i numery bali. Prawda? Więc to było bez problemu. Ale prawda, tutaj i święty Jerzy wspomagał nas w tym, prawda, od początku i byłem bardzo zaskoczony, gdy właśnie to parafia świętego Jerzego, bo to było szczególne i jest szczególne wyzwanie. To nie tylko to, że święty Jerzy był żołnierzem, dowódcą żołnierzy, księciem, który, gdy groziło mu już aresztowanie, prawda, i tortury, swój majątek cały rozdał biednym. A sam jako żołnierz stawił się na rozkaz. I swoim życiem świadczył o zmartwychwstaniu. I dlatego mówię, to wyzwanie takie, wiedzieć o tym i wierzyć, że święty Jerzy chce, żebyśmy byli nie tylko wierzącymi z nazwy, ale jego żołnierzami, którzy nie boją się powiedzieć tak, dumny jestem, że jestem tym prawosławnym, któremu powierzono głosić prawdę o Bogu, żyć według tej prawdy. Mówię zawsze, że religia to nie to samo, co przynależność do jakiegoś stowarzyszenia. Tu nie wystarczy płacić składki. Tu trzeba każdy dzień do dnia, każdą chwilę do chwili składać, żeby one świadczyły, że tak postępuje chrześcijanin. I to też się udało.
0: Budowa cerkwi trwała wiele lat. Co najbardziej zapadło wam w pamięć z tego okresu?
2: Z tego okresu, gdy budowano tymczasową cerkiew, to w pamięci mi pozostanie, kiedy młody człowiek przyszedł kopać fundament. I tak gorliwie wziął szczytową formę, tą ścianę, gdzie ołtarz stał. Prawda? Więcej niż polowę wykopał. I odchodząc prosił, żebym nikomu nie dawał, on chce to dokończyć. I oczywiście na drugi dzień przyszli, ja mówię tutaj nie, to młody człowiek prosił, żeby jemu to zostawić. Przyszedł i dokończył. Mówię, co postanowiłeś? Ja kopałem z modlitwą, żeby Bóg błogosławił mnie na maturę, bo ja zdaję. A później obecność ludzi, którzy gdy przyszły żerdzie, przywieźliśmy z lasu i trzeba je było okorować, żeby postawić rusztowanie. Wystarczyło powiedzieć, trzeba to zrobić. Było więcej niż żerdzie. Za parę godzin wszystkie były gotowe do użycia. I druga rzecz. My nie mieliśmy przecież fundatorów bogatych, a nie chodziliśmy po domach, żeby zbierać pieniądze. Jeden raz bardzo brakło i rada parafialna postanowiła, że pójdziemy. Akurat poszli do tych, którzy jeszcze nic nie dali. I tego dnia wrócili i powiedzieli, więcej nie pójdziemy. Dlatego, że oni nie spodziewali się usłyszeć takie słowa, które wypowiada człowiek, który zgubił drogę do cerkwi. A ja mówię, Pan Bóg nie chce niewolników. Pan Bóg chce tych, którzy chcą ofiarować cząstkę swojej pracy, trudu, zdrowia, na to, żeby Boże dzieło powstawało. Nie dziwcie się, prawda, że oni odmówili ofiary. Może nie tyle oni, może Pan Bóg nie chciał tej ofiary.
3: Parafię odwiedził nawet patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej. Jakie to było przeżycie dla wspólnoty?
2: Tutaj chcę powiedzieć, że mam mieszane uczucia. Dlatego, że wtedy cieszyliśmy się, bo to on poświęcił kamień węgielny. Jeszcze nie było wykopu. A patriarcha wtedy poświęcił kamień węgielny w Siemiatyczach, w Bielsku i w naszej parafii. Prawda? I teraz po tym, co zrobił na Ukrainie, to, co wtedy cieszyło, teraz wyciska łzy z oczu. Dlaczego? Wtedy ołtarz był tutaj, gdzie ten krzyż stoi teraz, metalowy. Prawda? I przy tym krzyżu ustawiliśmy tymczasowy ołtarz, taki przenośny, ze wszystkich świętych z parafii pożyczyliśmy, co oni na wszystkich świętych przy cerkwi stawiają, prawda, i pod tym namiotem służą liturgię, żeby więcej ludzi mogło w niej uczestniczyć wizualnie. Wtedy cały plac cerkiewny, który był, gdzie stała cerkiew tymczasowa, wszystko było zapełnione ludźmi. Wieczór święty, a plac pełen ludzi. I było takie pytanie, czy gdy będzie wybudowana cerkiew, czy będzie tak samo pełna? Bo teraz może przyszli z ciekawości, bo patriarcha poświęca kamień, a w końcu przychodzi taka myśl teraz, że przecież to patriarcha wypowiadał tylko modlitwę i był jednym z tych, którzy podpisali ten dokument, prawda, o poświęceniu kamienia pod przyszłą cerkiew. A kamień poświęcał Bóg. Więc pozostaje nadzieja, że ten kamień będzie silniejszy od wszelkich zawirowań i tego wszystkiego, co świat musi teraz przeżywać, patrząc na to, jak giną niewinni ludzie, jak duchownych biorą na front, jak biskupów sadzają do więzienia. To jest prawda, o której niechętnie mówi się we wiadomościach, ale wiadomości docierające do nas o tym, o cierpieniu cerkwi, jakby przypominają każdemu z nas o konieczności modlitwy o pokój. Boże, daj naszej ziemi pokój i tym, którzy chcą wojny, przemów do ich świadomości.
3: Jako parafianka odczuwam, że ta wspólnota jest bardzo rodzinna, a sama parafia rozwija się nie tylko od święta, a codziennie. I czy to było od początku założeniem, żeby parafia była tak aktywna?
2: To był nie tylko myśl, ale okazja, żeby ją móc realizować. W starej parafii trudno wykrzesać aktywność. My mamy swoje tradycje. Ta parafia nie miała swojej tradycji. Ona musiała ją tworzyć. Jaką będzie, zależało od tego, w jaki sposób my duchowni będziemy zachęcać ludzi do uczestnictwa. I ta nasza gazetka pierwsza, która do dziś tak się nazywa, w naszej rodzinie. Podkreślanie, że parafia to rodzina duchowa. Zresztą nie tylko. Ja zawsze mówię, zobaczcie, zaczyna się od rodziny. Parafia to zbiór rodzin. Zbiór parafii to dekanat. Zbiór dekanatów to diecezja, jeparchia. Zbiór jeparchii to metropolia. Tam, gdzie jest dużo metropolii, tam powstaje patriarchat. Ale to nie jest zależność mniejszej cerkwi potem od większości, tylko autonomia, autokefalia, niezależność. Prawda? Starsi pytają, a dlaczego my o tym nie wiemy? Młodzi mówią, na religii dowiedzieliśmy się dużo. Inni mówią, a my jeszcze chcielibyśmy więcej. I dlatego są tworzone koła. Prawda? Starsze bractwo jest. Oni przecież prawda, sporo robią, a żeby jeździć na pielgrzymki, przywozić, prawda, jakieś nowe, czy dla nich nieznane tradycje, pytać się, skąd to się wzięło, dlaczego, jak to wytłumaczyć, jak to przenieść do życia naszej parafii. A że teraz mamy taki skład, prawda, duchownych, którzy chcą jeszcze więcej coś dodać, jak widzisz, u nas dużo się dzieje, ale to cieszy tylko, prawda, że my duchowni chcemy i umiemy reagować na sytuacje, które nas zastają. Tyle przyjechało do nas Białorusinów. Trzeba otoczyć ich opieką. Prawda? A żeby oni poczuli się, że są w domu, w Bożym domu, w duchowej rodzinie. Granice, paszporty tutaj nie są ważne. Oni wyjechali, oni teraz są częścią tej duchowej rodziny. Prawda? Bo tutaj w Polsce znaleźli pracę, znaleźli dom i dziękować Bogu za to.
3: Myślę, że ta odpowiedź po części uprzedza moje następne pytanie. Bo w parafii są zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i dorosłych, jest klub seniorów. I skąd pomysł na takie inicjatywy?
2: Prawda? Dlatego, że to nie sztuka powiedzieć, prawda, dzieci, nie zajmujcie się wyłącznie smartfonem czy komputerem, a dać im coś, co jest prawdziwą rozrywką, czego odpocznie od komputera, od jakichś przyzwyczajeń niedobrych, że można to inaczej zrobić. Sami by tego nie mogli. A tak parafia staje się gwarantem. I młodzi uczestniczą, prawda, w swoich grach, prawda? A na drugiej sali starsi ćwiczą, prawda? I coś robią. Rodzina w jakiś sposób się integruje. A przecież o to chodzi. Żeby nie było tak, że rodzice zajęci są swoimi sprawami, a dzieci robią, co chcą. Trzeba pomóc im. No i dobrze, że to się staje. Klub seniorów, starsi ludzie. Ktoś zostaje samotny w domu. No wiem to po sobie. Zacząć rozmawiać ze sobą. Straż, karetka przyjedzie z 14 kilometra od Białegostoku. Bo już sam z sobą rozmawia. A kiedy jest z kim porozmawiać, tyle rzeczy jest do opowiedzenia. Prawda? Kiedy sam człowiek jest, jest pokusa narzekania. Jak byliśmy razem, to było tak dobrze. Boże kochany, ale dziękuję Bogu, że tyle lat dożyłem. Dziękuję Bogu, że mogę jeszcze z kimś porozmawiać. Że możemy się spotkać. Że możemy rozmawiać o tych rzeczach, które są ciekawe. Dla starszych nieznane. Dla młodych. A czasami, prawda, kiedy nie mają odpowiedzi na swoje pytania, gubią się, popełniają błędy. Im też trzeba pomóc. I dlatego właśnie ta budowa domu parafialnego, ażeby było miejsce do spotkań.
3: Tak jak już powiedzieliście, obecnie trwa budowa domu parafialnego. Co się w nim znajdzie i jakie będzie miał znaczenie dla parafii?
2: Marzę o tym, żeby ten dom przekształcił się w parafialny ośrodek kultury prawosławnej. Tak jak jest centrum diecezjalne kultury prawosławnej, gdzie dzieją się ważne wydarzenia, spotkania, żeby tutaj mogły się odbywać spotkania na miarę naszych potrzeb, małej społeczności, niewielkiej, prawda? Żeby można było mówić o nowościach, które ludzie czasami znachodzą w internecie i chcą zapytać, czy to prawda. Bo na przykład ostatnio chodzi w internecie film czy audycja wygenerowana przez sztuczny intelekt. Duchowny też jest wymyślony, nie ma takiego duchownego w świecie. On i w ubraniu, i liturgicznym, i w sutannie występuje, kazania mówi, tylko te treści nie są zgodne z wiarą, z Ewangelią też nie. I łatwo wtedy o błędy, prawda? Czy, a ja w internecie czytałem, tak jak to byłoby na tego, a w Ewangelii o tym przeczytałeś? Ewangelia za długa. W internecie to tylko akapit. Prawda? Czy stroniczka jakiejś wypowiedzi, czy a po co mam czytać? Przecież jest duchowny, który opowiada. Duchowny wymyślony opowiada wymyślone prawdy. Gdzie przed tym się ustrzec? Potrzebne jest takie centrum, gdzie można będzie spytać, sprawdzić, porozmawiać, poszukać właściwej odpowiedzi na nurtujące pytania i nie wierzyć fałszywym prorokom.
3: W parafii działa kilka chórów i angażuje się bardzo dużo młodzieży. Jak patrzycie na obecność młodych w cerkwi?
2: Z radością. Tylko ciągle jest pytanie, dlaczego mało? Gdzie reszta? Dzięki Bogu, że są ci, co śpiewają. Jest nawet powiedzenie świętych, kto śpiewa, podwójnie się modli. Dlatego, że swoją modlitwę wyśpiewa i komuś, kto jest w świątyni, pomaga wypowiedzieć swoją. Pomaga podziękować Bogu.
3: Jakie cele stawia sobie parafia na najbliższe lata? I czy są one takie same, jak na początku ich założenia, a może zauważał ojciec jakieś zmiany?
2: Przy moim PESEL-u trudno planować na przyszłe lata, prawda? Dlatego, że ja wiem, że mój czas, każda chwila od Boga, chciałbym się ją wykorzystać tak, żeby nie z pustymi rękami stanąć przed Nim. Jak pytają mnie, dlaczego nie idę na emeryturę, mówię, że nie mogę powiedzieć Panu Bogu, że już się napracowałem. No bo wtedy Pan Bóg ma prawo zapytać, a dlaczego nie zrobiłeś jeszcze tego, czego od Ciebie najbardziej oczekuję? To On tylko wie, jaki krzyżyk mi dał. Czy potrafię go nieść, czy nie noszę z godnością? To tylko On może ocenić. Ja mogę tylko Mu dziękować za to, co do tej pory przeżyłem. Widzisz, o planach parafii, prawda? Już nie ja będę decydować na przyszłość.

0: pracują. Na co dzień żyją z przyrodą i rzadko mówią, że niebo im niepotrzebne, bo wiedzą, co znaczy niebo z Bogiem i ziemia niepodeptana przez tych, co bez Boga żyją. Ta ziemia wtedy jest urodzajna.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Niech Bóg wspiera dalsze prace i dokończenie budowy domu parafialnego, aby mógł on jak najszybciej służyć całej wspólnocie.
0: Dziękuję za dobre życzenia i za dobre słowo. Niech Bóg wszystkich ludzi, którzy kochają Boga, przygarnie do serca i powie: to moje dzieci. To twoje żołnierze, święty Jerzy.
1: A ja jeszcze raz przypomnę. Rozmawialiśmy z ojcem Grzegorzem Misiłkiem, proboszczem parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Chrystus Woskresie.
0: Wojście Woskresie.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

O historii parafii świętego Jerzego w Białymstoku rozmawialiśmy z ojcem Grzegorzem Misiłkiem. A już za chwilę zakończenie audycji oraz modlitwy wieczorne.

0: Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się pożegnamy, jak każdego wieczoru zapraszam do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszam już jutro tradycyjnie o godzinie 16. Przed mikrofonem czekać będzie Julia Ochrymiuk. Ja już żegnam się z Państwem i życzę dobrej, spokojnej nocy. Za wspólne chwile przy radiu dziękuję serdecznie, Katarzyna Waśkowska. Chrystus Woskresie!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwami świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiędzy.